0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Policie posílila hlídky kvůli festivalu Colors of Ostrava. Architekti budou řešit novou podobu Horního náměstí v Opavě. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově taky na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
2: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
1: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Kvůli festivalu Colors of Ostrava moravskoslezská policie posílila hlídky. V okolí areálu se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U dolní oblasti Vítkovice pak nesmí létat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí taky pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km v hodině. Policie taky upozorňuje na uzavřený chodník okolo areálu mezi tramvajovými zastávkami Důl Hlubina a Dolní Vítkovice. Lidé proto mají při vstupu raději využívat hlavní vchod do festivalového areálu u Dolu Hlubina. Opavský magistrát vyhlásí architektonickou soutěž na dostavbu centra města. Týká se části Horního náměstí, kde začala demolice bývalého obchodního domu Slezanka. Vyhlášení soutěže radnice plánuje na podzimní měsíce a od ledna potom debaty s architekty.
3: Přihlášené týmy architektů přesně za rok odevzdají konkrétní návrhy a potom radnice oznámí vítěze. Otázka, co dál po Slezance, je v Opavě citlivá už delší dobu. Diskutuje se například o obnovení linie původní zástavby anebo vybudování společenského sálu. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Radnice v Jindřichově na Bruntálsku zrekonstruuje tamní zámek. Vedení obce se z něj snaží udělat kulturní centrum Jindřichova. Rekonstrukce se týká dvou křídel. Rozhodování ale nebylo bezproblémové. Zastupitelé o tom hlasovali dvakrát a hrozilo, že obec přijde o zhruba 40 milionovou dotaci, říká tamní nezávislý starosta Martin Korduljak.
4: Dopadlo to dobře a bude spoustu práce zatím, protože ty stavební práce, to bude to nejnáročnější. Konkrétně výměna části krovů, výměna zabednění střechy, výměna oken, elektroinstalace v těch dvou křídlech, zateplení na půdě, zateplení na zemině, to znamená v prvním patře budou nové podlahy a budou zateplené, budou odizolovány.
0: Počasí.
1: Zítra bude v našem kraji polojasno, přechodně oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Radio w Ostrawie. Wydarzenia. Dobry wieczór, środa, 15 lipca 2026 roku, imieniny Daniela i Roxany. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności czeskiego radia w Ostrawie. W ostrawskich Dolnych Witkowicach rozpoczęła się dzisiaj 23. edycja festiwalu Colors of Ostrava. Aż do soboty przez festiwalowe sceny przewinie się aż 110 wykonawców z całego świata, a wśród nich takie gwiazdy jak 21 Pilots, Moby, Lord czy Teddy Swims. Jak podali organizatorzy, w tym roku festiwal oferuje też m.in. kilka spektakli teatralnych, panele dyskusyjne, warsztaty teatralne i filmowe lub dyskoteki pod gołym niebem. Już za 2 tygodnie zainteresowani będą mogli obejrzeć działki pod budowę domów jednorodzinnych w karwińskiej dzielnicy nad Bagonką. Miasto udostępni tereny do zwiedzania we wtorek 29 lipca, a druga okazja będzie 5 sierpnia. Jak poinformował ratusz, zwiedzający mogą się zapoznać ze wszystkimi działkami, a każda z nich będzie sprzedawana oddzielnie w drodze licytacji elektronicznej, którą miasto ogłosi w drugiej połowie sierpnia. Blisko 60 dzieci z całego Zaolzia wyjechała dzisiaj na tygodniowy wypoczynek do Białki Tatrzańskiej. W ramach programu Wypoczynek z językiem polskim Lato 2026 uczniowie polskich szkół będą poznawać kulturę góralską Tatr, uczestniczyć w warsztatach językowych i korzystać z basenów termalnych. Jak napisał zwrot, pobyt dzieci w Tatrach dofinansował Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. W niedzielę w Trzyńcu odbył się kolejny przegląd mniejszości narodowych. Choć pogoda tym razem nie dopisała, na miejscu i tak zgromadziło się wielu mieszkańców. Szczegóły tego wydarzenia przybliży jedna z organizatorek, Jana Kantorowa.
6: Dzisiaj przebiega 25. edycja przeglądu mniejszości narodowościowych w Trzyńcu. Jest to już tradycyjna akcja, którą organizuje miasto razem z Komitetem do Spraw Mniejszości Narodowościowych w Trzyńcu. W tym roku gościmy tutaj zespół Rozsutec z Żyliny, a potem zespół regionalny Bystrzyca. Są tutaj kapele, które reprezentują mniejszości narodowościowej greckiej i romskiej. No a tradycyjnie występuje na przeglądzie mniejszości narodowościowych trzyniecki zespół Olbrzychowice.
5: Dzisiaj rozpoczyna się w Rzeszowie Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Zaoldzie będzie tam reprezentował tym razem zespół Suszanie z Suchej Górnej, mówią tancerki Dorota Pawera i Karolina Droździk.
7: Przygotowania już dobiegają końca. Program mamy naćwiczony i teraz już tylko pakujemy stroje i walizki i przygotowujemy się do jutrzejszego odjazdu.
8: Pakujemy w większości wszystkie elementy stroi. Na wieszakach wieziemy tylko jakieś bluzki czy fartuchy, które nie chcemy, żeby były jakoś popuczone. I właściwie wszystkie wianki, buty będą we walizkach.
9: Stroje zawsze mamy w domu, więc trzeba było wszystko posprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystkie elementy są przygotowane i wszystko pozbierać i spakować teraz do walizek.
5: Na festiwal do Rzeszowa wyjechała wczoraj także kapela Lipka, która zaprezentuje się w programie gościnnie. A lider Lipki, Chrystian Heczko, pojawi się w Rzeszowie w nowej roli.
10: Tak się sprawy ułożyły, że w sumie jeździmy jako Lipka. Przede wszystkim z Olzą jeździliśmy tam już od 2008 roku. No i de facto po prawie 20 latach wracamy do Rzeszowa. Wracamy tam w zasadzie każdą możliwą okazję. I tym razem bez Olzy niestety, ale jako Lipka.

0: Co słychać w Centrum Polskim Kongresu Polaków? Jak minęło tam pierwsze półrocze bieżącego roku i jakie projekty przygotowuje na kolejne miesiące? O to zapytaliśmy szefa centrum, Michała Przywarę.
1: Panie Michale, rozmawiamy na przełomie dwóch półroczy. Zanim dowiemy się, co nas wszystko czeka przez najbliższe 6 miesięcy, podsumujmy to kończące się półrocze, bo chyba było wydarzeń sporo, jeżeli chodzi o centrum, które reprezentuje właśnie tę kulturalną część, można by powiedzieć, Kongresu Polaków.
2: Były wydarzenia, które na pewno słuchaczom obiły się o uszy. Polskie Czwartki to jest nasz tradycyjny cykl spotkań z polską kulturą.
1: Taki flagowy projekt, można by powiedzieć.
2: Tak, tak. Jeden z flagowych. No, w styczniu mieliśmy tradycyjnie bardzo duży koncert w Mostach Koła Bąkowa z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. Około 300 osób. Myślę, że bardzo udany Polski Czwartek. Potem seria mniejszych spotkań, chociażby w Chawierzowie. Tam był Blueberry, to jest taka formacja jazzowa. Później wystąpienia tutaj w klubie Dziupla. W czerwcu mieliśmy po raz pierwszy w Trzyńcu, w gospodzie u Matesa, gdzie nawiązaliśmy współpracę. Bardzo piękna, stara knajpa robotnicza, że tak powiem, która odżyła na nowo w części właśnie Łużbice przy starej drodze. Niektórzy starzy Trzyńczanie będą znali tą knajpę i tam właśnie powstał taki, że powiem, knajpo-klub, gdzie jest właśnie z żywą muzyką i po raz pierwszy też tam współpracowaliśmy z nimi i wystąpił zespół One, formacja młodych jazzmenek, właściwie młodych pań grających jazz. W okresie wakacyjnym trochę mamy przerwę, ponieważ pracujemy nad wystawą właśnie związanym z Johnem Sadowym i z Janem Sadowym z Piosku. To też jest projekt, który tutaj opracowaliśmy. Przygotowujemy całą wystawę przy współpracy z jego córką, która żyje w Londynie.
1: Właściwie kilka wystaw to będzie.
2: Tak, no bo potem one będą w regionie, ale całkiem sporo pracy tam jest wokół tego, bo trzeba i zdjęcia, o tych zdjęć jest bardzo dużo, wykomunikować to z tą rodziną w Londynie. Mieliśmy szereg przygotowań. Oczywiście tradycyjnie pomagaliśmy Zjazd Gwiaździsty, Igrzyska Lekkoatletyczne, jakby projektowo, gdzie znaleźliśmy pieniążki. Dużo pracy wzięła nam restrukturalizacja Funduszu Rozwoju Zalozia, o której jeszcze na razie nie mogę zdradzić szczegóły, ale we wrześniu właściwie wychodzimy z nowym obliczem Funduszu Rozwoju. Będą samodzielne strony, będzie tylko i wyłącznie można składać wniosek elektronicznie, cały, właściwie wyrzucamy już papier, tylko elektronicznie będzie, myślę, że łatwiej wielu działaczom, organizacjom w składaniu i w rozliczaniu oczywiście tych wniosków. I oprócz tego, że będzie nowy system składania,

0: To też jakby wykupniemy taki system fundraisingowy, czyli chcemy zbierać trochę więcej datków też w terenie, żeby wspierać ten fundusz, bo są oczywiście donatorzy wielcy, strategiczni, ale myślę, że jest tam potencjał też do większego zaangażowania mniejszych darczyńców.
1: A obecnie na przykład ile takich mniejszych darczyńców się w to zaangażowało?
0: Dokładną liczbę nie powiem, ale mogę powiedzieć, że w ramach roku z tych mniejszych darczyńców to jest jakieś około 300 tysięcy koron w darach. No chcielibyśmy podwoić tą sumę. Myślę, że warto. Chcemy też jakby wprowadzić taki pewien klucz jakby współfinansowania, to potem wytłumaczymy osobno, gdzie można będzie też zbierać na takie pozycje, które regulamin zupełnie nie pozwala. Chociażby dofinansowanie, nie wiem, strojów, zakupu strojów dla zespołów.
1: A jest tajemnicą, z jaką pulą obecnie Fundusz Rozwoju Załodzia gospodaruje?
0: Myślę, że nie. Jest to właściwie gdzieś około 4 milionów koron. To jest pula, którą fundusz operuje. Jak mówię, jest tam kilka strategicznych darczyńców. Do nich należy Trzywe Foundation, Fundacja Braci Wachów, która jest głównym donatorem. No i parę jeszcze jakby mniejszych, też zacnych donatorów, firm, które wspieram. Fundusz oczywiście zachęcamy, kto chciałby wspierać ten fundusz również poprzez swoją firmę chociażby. Proponujemy szereg ciekawych takich modeli współpracy, bo to nie jest tylko tym, że dajemy pieniądze, ale jest tam cały wykaz tego, gdzie to idzie, bo właściwie fundusz to jest strategiczne dawanie, jest komisja, ma to jakiś regulamin i my tym darczyńcom właśnie proponujemy, że mają wejrzenie do tego, gdzie te pieniądze idą i jakie projekty są wspierane.
1: Powiedzmy jeszcze o innych projektach, na przykład Centrum Polskie to także działalność na przykład wydawnicza.
0: Tak, jak najbardziej. Właściwie robiliśmy do druk Śląska za Olzą, Pawła Hulki-Laskowskiego, bo pierwszy nakład wysprzedał się, co nas nie zmieniło. Miernie cieszy i robiliśmy również dodruk Lutyńskiego Tanga czeskiej wersji, który też się wysprzedał i też nas to bardzo cieszy. Już w mniejszych nakładach, ale tak, żeby były osiągalne, ponieważ cały czas jest sprzedawany, jest i w sieci. To są dwie takie pozycje, które robiliśmy dodruk. Były też spotkania z Adamem Miklaszem cały czas i jego właściwie rzezanym światem. Między innymi w lutym był w Pradze, był również w Brnie, czyli cały czas też trwają te spotkania.
1: A są jakieś nowości wydawnicze na horyzoncie?
0: Mamy parę, ale nie mogę zdradzić teraz szczegóły, ponieważ na razie nie mamy pieniędzy na to, ale dzisiaj już wiem, będziemy wydawali nie książkę, a audiobooki gwarowe, które nagrywamy również dla osób, które no, nie potrafią już czytać gwarą, ale są osłuchane w gwarze, chociażby po szkole czeskiej. Trudno im się czyta, ale słuchają. I tutaj w okresie wakacyjnym będziemy nagrywali audiobook Połatane żywobyci Anieli Kupiec oraz fragmenty, no bo całości się nie da, Cudownego chleba, bo to jest pojemna książka, więc właśnie to będą wybrane fragmenty, wybrane utwory z legend Śląska Cieszyńskiego i podań Cudowny chleb Józefa Ondrusza. I to wyjdzie w audiobooku i będzie oczywiście dostępny link ze stron internetowych Polonika.cz, Kongresu Polaków, podobnie jak z audiobookiem Adama Wawrosza. Będzie to jakby dostępne na YouTubie i każdy sobie będzie mógł ściągnąć, słuchać. Oczywiście wydajemy też płytkę jako dla osób, które lubią albo jakąś formę kolekcjonerską. Będzie i płyta CD.
1: A kto czyta?
0: Tego nie mogę zdradzić, ponieważ to jest na razie w toku prac.
1: Bo będą to chyba aktorzy z załodziańskimi korzeniami, tak, prawda? Bo u polskich aktorów z Warszawy chyba trudno o gwarę.
0: Nie no, oczywiście czerpiemy tutaj z naszego zasobu, czyli z Teatru Cieszyńskiego. Jest także i również teatru jakby czeskiego, ponieważ tam wstępy mamy dwujęzyczne, będą po polsku i po czesku, żeby było o życiu i twórczości autorów. To są wstępy w języku polskim, w języku czeskim. No oczywiście teksty gwarowe muszą być odpowiednio przeczytane. Przyznam szczerze, że nawet wybór osób, które czytają te teksty, jest bardziej rygorystyczny niż u tekstu, że tak powiem, ogólnoliterackiego. No bo nie każdy brzmi fajnie, że tak powiem, w gwarze i zależy nam. No oczywiście mamy tam część tekstów u Adama Wawrosza, czy to pan Suszka, z nim będziemy współpracowali dalej. Mamy też Adrianę Łysek, która jest laureatem kilku konkursów i to jest tutaj jakby żeński, ten bardziej taki delikatniejszy głos, no to w jej podaniu, bo też ma bardzo ładną taką gwarowe podanie. Jeżeli chodzi o głos męski, to jeszcze tam się wahamy, mamy paru kandydatów.
1: A te audiobooki będą dostępne od kiedy?
0: Myślę, że od września. Września, października będą dostępne na stronach polonika.cz. Jest link w stronach kongresu, gdzie zresztą powstanie taka biblioteka audiobooków. Myślę, że w mediach później pojawi się informacja o tym, że jest to dostępne.
1: A jakie są jesienne plany centrum?
0: Jesteśmy w toku przygotowań. Oczywiście we wrześniu po wakacjach czeka nas Cierlickie Lato Filmowe. Jest to oczywiście drugi weekend września, a więc zapraszam do Cierlicka od 10 do 13 września. Rozpoczynamy czwartek, do niedzieli 4 dni. Już jest gotowy program, nie będę zdradzał szczegóły. Zapraszam do obserwowania mediów naszych tutaj regionalnych. Bardzo fajny program. Wszystkie polskie filmy będą ponownie z tłumaczeniem, wszystkimi napisami, tak więc można przyjaciół znajomych niepolskojęzycznych również zabrać, ponieważ no jest to takie święto kina, naprawdę, żeby było co oglądać.
1: A jeżeli chodzi o polskie czwartki, chociażby lekko napomknąć?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o polskie czwartki, no to niestety jesteśmy trochę ograniczeni na razie kwestiami budżetowymi, ponieważ część jakby projektów na drugie półrocze dopiero teraz przychodzi nam informacja, czy są wsparte, czy nie. Więc na razie jesteśmy w okresie, że tak powiem, przejściowym, gdzie nie mamy potwierdzonych wielu rzeczy. Na pewno planujemy, będzie w Trzyńcu w PZK Ołwkońskiej spotkanie z książką Śląsk za Orzą, którą promujemy cały czas w regionie. Mamy w planie też właśnie Czesław Mozil, to będzie w klubie Dziupla. W grudniu na pewno planujemy kantyczki Adama Sikory, forma wigilijna w Jabłonkowie. W PZK właśnie przedstawić spotkanie muzyczne, czy wigilijno-muzyczne, świąteczne. No, reszta, jak mówię, jest pod znakiem zapytania. Niestety czekamy dopiero na informacje o dofinansowaniu.
1: A są jakieś projekty takie już długoterminowe, na przykład o czymś, na co możemy się cieszyć w przyszłym roku, w 2027?
0: Cały czas pracujemy nad projektem Akademia Folkloru, który jest takim projektem strategicznym dla nas, ponieważ no wiemy, że folklor cieszy się wielką popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Nam zależy na podniesieniu jakości też scenicznej i w ogóle jakby teoretycznej. Tak więc jest tam parę takich projektów. Część jest właśnie w okresie wakacyjnym, tam związane z Gorolskim Świętem. Jednym z takich strategicznych też chcielibyśmy wydać, myślę, że plan jest właśnie w przyszłym roku, płytę, gdzie będzie nagrane te reprezentujące utwory z folkloru cieszyńskiego. To znaczy trochę coś z tej części góralskiej, coś z tej części centralnej, nie wiem, Hej koło Cieszyna chociażby, coś z tej części dolańskiej. I chcieliśmy to zrobić w postaci takiego właściwie i śpiewnika, i płyty, i ścieżki dźwiękowej, którą można wykorzystać do różnych działań edukacyjnych z dziećmi, ponieważ projekt ten jako taki wyszedł z zapotrzebowania pedagogów, kiedy, nie wiem, pod festyny, kiedy przygotowuje się jakiś program z dziećmi. Nie każdy może sobie pozwolić na żywą kapelę, która gra do tańca. No i wtedy okazało się, że brakuje tła muzycznego, tego oryginalnego, na którym można by przygotować jakieś tańce albo śpiewki.
1: Materiał taki trochę instruktażowy.
0: Instruktażowo-dydaktyczny, dokładnie. I to chcielibyśmy to dopełnić od obrazki strojów, jak to ma wyglądać. I oczywiście teksty, czyli taki właśnie śpiewnik, ale również tą ścieżką dźwiękową, żeby to był i materiał edukacyjny. To chcemy przygotować i wydać w przyszłym roku.
1: Była to rozmowa z szefem Centrum Polskiego, Michałem Przywarą. Miniona sobota w Jabłonkowie należała do tradycyjnego jarmarku. Na scenie zaprezentowało się wielu artystów, a całe wydarzenie po raz pierwszy gościł Lasek Miejski. Jaka była tegoroczna edycja? Oto redaktor Sabina Wojnar zapytała główną organizatorkę, szefową Ośrodka Kultury Jacki, Gabrielę Niedobę.
2: Co dzieje się w tej chwili w Lasku Miejskim?
3: Jesteśmy na jabłonkowskim jarmarku. Jest to impreza obchody Dni Miasta Jabłonkowa. Nazw projektu brzmi Jabłonkowski Jarmark Gdysi Adnes, który realizujemy w ramach projektu finansowanego z województwa morawsko-śląskiego.
2: Kto w tym roku stoi za organizacją tego wydarzenia?
3: Głównym organizatorem tej imprezy jest Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji Jacki, ze współpracy z miastem Jabłonkowo oczywiście.
2: Która to już z kolei edycja tego jarmarku?
3: Dni Miasta Jabłonkowa to tradycyjna impreza, która w Jabłonkowie gości już od dawnych lat. Akurat zmienia się miejsce. Kiedyś dawno początkowo były słynne jarmarki w Jabłonkowie, które odbywały się na Rynku Mariackim. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy my organizowaliśmy jarmark na rynku, ale impreza już nabiera dużych wymiarów, dużo ludzi występujących, gości, a więc postanowiliśmy przenieść imprezę do parku Antonia Szpyrca w Jabłonkowie. Tam było ostatnio, ale i park już jest za mały, no to spróbowaliśmy w tym roku po raz pierwszy tutaj w Lasku Miejskim. Zaprosiliśmy do współpracy miejscowe koła PZKO, rzemieślników, jest wystawa dawnego Jabłonkowa, no i tak kręci się. Warto jeszcze wspomnieć, że w ramach imprezy odbywał się również bieg charytatywny. Współpracujemy intensywnie z organizacją, którą prowadzi Renia Czader, Nigdy Nejsi Sam, a więc bardzo fajna impreza na sportowo, rodziny z dziećmi przyszły i właśnie fajna akcja, bardzo się cieszymy z tego, udało się zebrać nawet jakieś pieniążki i zostały przeznaczone one do spółki Nigdy Nie Jesteś Sam.
2: Co przygotowaliście w tegorocznym programie dla odwiedzających?
3: Także oprócz pokazów tradycyjnego rzemiosła, wystawy fotografii, mamy przygotowany bogaty program kulturalny. Dla dzieci występuje tutaj Misza Różyczkowa. Później oczywiście nie może zabraknąć na obchodach Dni Miasta chóru Gorol czy Jablunkowanki z folkloru zespół Bystrzyca. No i w podwieczornych godzinach przeniesiemy się troszkę na nutkę rockową. Występuje kapela Redy Kirken. Fleret, no i oczywiście chcemy również dać tutaj miejsce miejscowym talentom. Zaprosiliśmy na wieczorny koncert youtubera Young z Rejwy.
2: Jakie kolejne imprezy są zaplanowane w Jabłonkowie w najbliższym czasie?
3: O, imprezy sporo. Każdą środę w trakcie wakacji odbywa się bardzo fajna impreza dla dzieci. Jest to biblioteka w parku. Każda edycja jest tematycznie inaczej ułożona. Mieliśmy już teatrzyki, będzie dyskoteka, spotkanie malarskie, na sportowo będą gry i zabawy, także to organizujemy każdą środę, oprócz tego kino letnie, no i oczywiście już przygotowania wrą na Jabłonkowy Dzień. Zapraszam serdecznie w parku Antosia Szpyrca 11 września w sobotę.
1: Z Gabrielą Niedobą rozmawiała redaktor Sabina Bojnar. W jutrzejszej audycji zaprosimy Państwa do Bystrzycy, gdzie odbywają się półkolonie organizowane w ramach projektu Wakacje na Zaolżu, a jedna z opiekunek, Stella Ostróżkowa, między innymi powie.
4: Czyli dzisiaj zaczęliśmy jeszcze od gry na powtarzanie imion dzieci, ponieważ nie za bardzo wszyscy pamiętają, a teraz po swaczynie będziemy czytać z nimi legendy. Zobaczą film o smoku wawelskim i będą trenować teatrzyk, który jutro przedstawią wszyscy przed sobą wzajemnie. Myślę, że mamy raczej ogólnie o całej Polsce, na przykład jutrzejszy dzień będzie w stylu smaki Polski. Właściwie poznają, co się jada w jakim regionie, przybliżymy im każdy region i będą próbowały oscypki, cukierki, michałki lub krówki z zawiązanymi oczami i zobaczymy, kto pozna na ślepo.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 15 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Grażyną Łobaszewską i piosenką Czas nas uczy pogody zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.